0: M94.5. Wir machen anders.
1: Witam serdecznie, panie, panowie. Przed wejściem na stos powinno się rozdziać. Jak się to robi, już wam pokażę.